0: Good evening. You're listening to The Wise Adventures.
1: Resonance FM.
2: Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego.